0: są demony, kurwa, widzę. To panowie, jutro pizdę macie, nie? Schowaj się,
1: schowaj się.